0: Jerzy i Wiktorii. No i koło się oczywiście wiele są tydzień.
1: Heute für euch am Start DJ Schnulli und DJ Feuerherz. Wir wünschen euch viel Spaß.